0: Odoy tzak iga mi machin jeje kakuy. Hem jeje mik mats pap ich pahoy inik tumne wewek ne. Se ang hap ang mots muam kutek ket chumpo in champok in ich wep wewek ne. Huj in chak pa moya tunga kia ne tumkuy. Akam chech puk tuku. Hunoy ku iga odoy ichiwin jeje tzuscham, wonjam, tzamicham, yomo managay wep. Ta guaga yoshatamin iga odoy tanzagin iga puhin yup jeje kakuy, iga tantoy pakunus nashukmu nashaki anhagoyi.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.
2: Escuchas Jazz